to peti kanoro na wano ngwesho telaro wano ringo telaro bori pien chocha chil kobi wani yini beda chaki kara chel kire giki en chocha chelo da pun mede kobi wani ti karminyo alo dano kire kare ame dano weho kire lobo ni tong rotko ba yini nada diyo chunywa yini nada chunkedwa akadu tia be unyo tia rai kogolong wano duwa mbori.